Kajasovce on tavaj sinok, kiha na vesta magoma. Nehjavon. Jak to vse, kautna mahoma. Hatsimona ega nekamona. Egoanma, egi migosia. Egoma, waskamtek. Kake, kamiunagon.